0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Chica bonita.

0: vu in my head.
1: Wszystko, co przydarzyło nam się w życiu, to co dobre, to co złe, ma swój początek i swój koniec. Dlatego możemy ciągle marzyć.

0: Radio Alarmo.
1: Polska stacja.
0: Polska stacja.
1: Polskie radio internetowe.
2: Radio Alarmo.
3: Polska stacja. Stacja.
2: A już za chwilę Johan z Piekar Śląskich. Słuchasz Radio Alarmu.

was wszystkich bardzo gorąco na mojej audycji. Dzisiaj mamy piątek, 4 września. Nie może być inaczej. Piątek, weekendu, początek. Kochani moi, trochę mnie nie było. No, grałem ostatnio na fajerze udarka, ale ino godzinka, no bo powiem wam, że roztomajte rzeczy się dzieją z tym moim, to jakby to powiedzieć, człowiek się starzeje i już trochę takim klamorem staje się, nie? Jak każdy klamor, trzeba zawsze trochę podreperować, podrasować. No ale myślę, że teraz będzie dobrze. Wrzesień jeszcze tutaj byda się sam wam pokazywał, no a w październiku zasiada, wiecie, no do reptów mogę się przyznać. Dobra, kochani moi, 4 września 2026 roku, piątek, piątek weekendu, początek, także niektórzy już mają wolne, niektórzy jeszcze, kto tam na drugiej zmianie pracuje, to jeszcze tak, żeby wam to tak szybko zleciało, szczęśliwie i też, żebyście doczekali tego weekendu. Mamy dziś 247 dzień roku, 118 zostało ich do końca i zaś będzie Sylwester, nie? Patrzcie, jak ten czas leci. Potem jeszcze kupna sama ta kartka z kalendarza. Jojno, chciał powiedzieć, że myślał, co sam mam przygotować za muzyka, nie? No bo jak tak piątek, to musi być coś takiego fajnego, nie? No w końcu mamy weekend, no piątek, picio, początek, zabawy, początek, jak w to woli. No i tak myślę, że najgorzej nie będzie. Pora końców sam, że przygotował takich, co jeszcze nigdy, że sam nie firlął. Myślę, że się spodobają. No to co, no nie będziemy za dużo sam fanzolić i no lecimy z tym koksem, moi kochani, z tą muzyczką. A co, to będziecie widzieć. Na początek piosenka taką właśnie weekendowo, łopiątku, a potem zobaczymy. Coś tam na pewno pomyśla. Aha, także chcę myślał, że byda teraz na audycjach tak, może nie połowa audycji, ale tak może ćwierć, albo takie trochę więcej niż ćwierć przypominał ta muzyka z lat 70-tych, 80-tych, ale to trochę nie skorzy.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
0: Radio Larmo.
3: Polska stacja.
1: Stacja
2: Radio Larmo.

No, to było te ostatnie, takie trochę inne wykonanie La Bamby. No, oni też, ta piosenka to też ma trochę różnych wykonawców, różnych wykonań, a przed tym grill u Romana. No ja, jeszcze pora na grille jest, nie? Przecież jeszcze jest lato, przecież, no lato jeszcze mamy. No,

wielu tych czterech czarnych w czarnych garniturkach, co udają krasnale ogrodowe. Witamy i serdecznie pozdrawiamy wszystkich zebranych przy głośnikach. Prosimy nie regulować odbiorników. To tylko wasz ulubiony prezenter gra co ma. No ja, no co mum to puszczą. Ta lajera musi lecieć, nie? No a jak? O, kipiątek mówisz? No to przekornie poprosimy jakąś piosenkę o poniedziałku, żebyś trochę się spocił, szukając takiej piosenki. Baczność, spocznij, można dalej grać. No, dobra. Powiem wam, że długo nie szukał, chociaż jeszcze jest więcej różnych piosenek, ale wykopał tak na szybko trzy dziołchy ze Śląska i piękny poniedziałek dowoz Gabi Darek. No i dziękuję bardzo, że macie te radioki zaszaltrowane. Oczywiście kontrola, nie? Kontrola, czy wszystko sam idzie. Powiem wam, że coś ten mój komputer mnie trochę zadziwił, bo jak nie chciał, kurczę, sam nic, nie chciał mi sam nic działać, lag i takie, tak teraz, nie wiem, chyba się wystraszył, bo mu powiedział, że go wyciepna na szrot i se kupia inkszy i chyba się trochę wystraszył, wiecie, no tak myślę. Dobra, no to jademy dalej z tym koksem, bawimy się, no w końcu jest piątek, nie, weekendu, początek, picio, początek, zabawy, początek, no ale jak ma być piosenka o poniedziałku, no to lecimy z tym koksem, a potem Marsa Alam i język miłości.

No to była ta trochę wcześniej pieśniczka o tym poniedziałku, czy dziołchy ze Śląska, no a teraz Marsa Alam i język miłości. No a ja sam na tej konsolce witam Georga z Köln. A Waldek, ty się trochę poczekaj, twój wpis poczytam następnym razem. Georg z Köln pisze: witam cię Johan, ja mąż racja, my to już są takie klamory i zawsze się coś psuje i musimy zawsze tam coś naprawiać. No ja, no tak to niestety jest, ale no trzeba to brać tak trochę, no nie przejmować się za bardzo, no bo ponoć psychika dużo robi, nie? Dobra, także naprawi się to, tak, auto naprawisz i dalej zubrujesz tym autem, aż się zaś coś nie zepsuje, nie? No. Georg dalej pisze: Johan, życzę ci zdrowia. Bez ciebie to radiolarmo jest jakieś takie puste. No ja wiem, czy puste, przecież sam inni prezenterzy tak samo grają i to na pewno dużo lepiej. Dobra, życzę miłego grania, a słuchaczom miłego wieczoru przy muzyce przygotowanej przez Johana. Johan, jademy z tym koksem, pozdrowią z Köln. No, dziękuję bardzo, Georg, że masz ten radiok zaszaltrowany. Ja cię też bardzo gorąco, serdecznie tam pozdrowią, życzę fajnego weekendu w Köln. Ach, no nie wiem, kiedy tam zaś przyjada, no bo wiadomo, a może jeszcze uda się, zobaczymy. No ale wiesz, ja tam zawsze po tym na szpil do Leverkusen. No dobra, także fajnie, żeście są, że macie te radioki załączone, że sam też zawsze trochę na szkryflocie, zawsze jest coś tam, jakiś przerywnik, idzie poczytać, głupoty pofulać. No i ja tak myślę, co to sam puścić, bo chciał, że puści takie pieśniczki dzisiaj w ogóle, albo co w ogóle, że nie grał, albo co bardzo mało, nie? No i teraz poleci taki Chris Hovland, Fräulein, też mało, chyba ze dwa razy ino to zafirlął, a potem Andrea Berg. No to lecimy z tym koksem.

0: dich, ja, du kleines Fraulein. Hallo, Fraulein. Hallo, Fraulein.
1: Radio Alarm gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
2: Słuchasz Radio Alarmu. Radio, które gra dla nas.

Tesla, konsolka, jak w to woli, jest otwarto. Możecie pisać, szkryflać, pozdrawiać. No i oto poczytam.

Jademy dalej ku komnata Kasla. Witam bardzo gorąco, serdecznie Waldka. Waldek pisze: serdeczne pozdrowienia dla ciebie i całej ekipy Radia Larmo. Miłego grania. No Waldek, ja też cię bardzo gorąco serdecznie pozdrawiam. Cieszę się bardzo, że masz ten radiok zaszaltrowany, że spędzasz popołudnie z naszym radiokiem. No i myślę, że będzie fajnie. I ogrom do godziny 20. No a od godziny 20 na swoja audycja zaproszę Peter Tyn, Carlos Skeln. Także będzie się jeszcze dzisiaj działo. A jak? No to jademy dalej z tym koksem. Nie może być inaczej. Bajery, włoskie nudle, a potem Grzegorz Kania i staropłyta, a potem zapowiedziane już te wspomnienia z lat 70., 80., może i 90. No to jademy, bawimy się kochani na

0: No, kochani, Josam Kukumnata Kastla, widzę, że sam piszecie, bardzo fajnie, super, no bo przynajmniej jest co robić, jest co poczytać. No, witam bardzo gorąco, serdecznie, tajemniczo podsłuchiwaczka z Facebooka, no i Georga z Köln. No, ale podsłuchiwaczka tak pisze: to radio ma swój klimat, którego brakuje w dużych stacjach. No, bardzo się cieszę, że ci się podoba nasz radiok. Właśnie, że no brakuje tego może takiego właśnie. Wszystko takie jest. A, dobra, nie będę gadał. No, ale cieszę się, że ciebie się podobał nasz radiok. No, a Georg Köln pisze: fajne te kierownictwo zamieszania. Johan, ale ci trochę strachu nagonili, ale wymyślili, baczność spocznij, można czytać. No, superowo. No i ja pamiętam takie coś z wojska, nie? To było, że kapral, nie? No, ale Georg sam pisze: punkt pierwszy, kierownictwo zawsze ma rację. Punkt drugi, jakby nie miało racji, to patrz, punkt pierwszy. No, w wojsku zawsze też było: kapral ma zawsze racja, nie? No, jak nie ma, to patrz, punkt pierwszy, no. No, Johan, ale dajesz czadu, jademy z tym koksym. To tylko do ciebie pasuje, jesteś jednorazowy. Trzymaj tak dalej. Podoba mi się te twoje nastawienie do życia. A ta twoja gotka to już jest naprawdę mega. Georg z Köln. No, no słuchaj, no ja tak na co dzień godom. Jak ja idę do amtu coś załatwiać, nie, kiedyś to żech wielcy tam ten starał się godać czystą polszczyzną, a potem żech się pomyślał: Jeronie, a co ja będę się tak wymyślał, wydziwiał, przecież ja jest Ślązok, synek stąd sam, i jak idę do amtu załatwiać coś, to już nie fulą po polsku, i no normalnie godą po naszemu, tak ja godą na co dzień. No i co? W większości właśnie urzędów, amtów, nawet są te abcybildry godome po śląsku. Dobra, kochani, dziękuję wam, że macie ten radiok zaszaltrowany, także jademy dalej z tym koksem, to co powiedział.
1: Lata 80. i 90. to przeszłość? Nie! Dla ciebie gramy je tu i teraz.
0: A jeszcze ino powiem tyle, że teraz cztery śpiewki, które polecą z tamtego czasu, jeszcze nigdy żech sam na radioku nie grał. Na początek Bonnie M.

śliczna, zbliża się szybko do mego stoliczka z uśmiechem godnym Racheli Welsh. Pyta, hej kocie, czy ze mną tańczyć chcesz?

No moi kochani, to na razie były trzy pieśniczki z tych lat 80. Tak to było nazywane często Italo Disco, nie? No, Bonnie M, Franek Kimono i Bad Boys Blue. Jeszcze miała być czwarto, no ale sam na konsolce witam bardzo gorąco Krystyna i Agnieszka. A one piszą tak. Pozdrowienia z Wisły ślom Krystyna i Agnieszka z Piekar Śląskich. Także pozdrawiamy Kazimierza i wszystkich słuchaczy radia oraz prezenterów i kierownictwo radia. No, dziękuję bardzo. Nie spodziewał się, że tam w tej Wiśle będziecie mieć ten nasz radiok zaszaltrowany. Pozdrawiam was tam bardzo gorąco, serdecznie życzę fajnego wypoczynku. A tak muszę jeszcze wyzdradzić taką jedna tajemnica, no bo ta Krystyna to jest ta moja muterka, nie? I ta moja muterka wczoraj miała Geburtstag. No, Geburtstag miała, świętowała go właśnie w Wiśle razem z Agnieszką. Także z tej okazji oczywiście też trzeba będzie coś fajnego zafirlać na te urodzinki, a potem będą dwie pieśniczki do was, do Krystyny, do Agnieszki, no oczywiście do wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy bardzo gorąco, serdecznie Kazimierza, no i życzymy fajnego weekendu wszystkim, którzy mają zaszaltrowany nasz radiok. Żeby nie przedłużać, jadymy z tym koksem. Danuta Rin i Bogdan Czyżewski, wszystkiego najlepszego, potem Janina Libera i Baciary, a potem zobaczymy. Powiem wam, i tak już mam sam za dużo nasztalowane, żeby da musiał wybierać, co zafirlać, a co ustawić na następną audycję. Także bawimy się, mamy piątek, weekendu, początek, a jak?

mocie zaszaltrowane. Radio Larmo. Agro do was. Johan. Z gryfnych śląskich piekor. A jeszcze pięknie zaśpiewam, że kastla, konsolka, jak w

No i kochani, to jest ta śpiewka, co jeszcze nigdy nie zafirlał sam na radioku. Madonna, La Isla Bonita.

No, no, to była ta ostatnio, czwarto, Madonna Laisla Bonita, Keroch jeszcze nigdy sam nie puszczał na radioku. No a przed chwilą niezapomniany Piotr Szczepanik i puste koperty tych śpiewek w tym swoim takim stylu, dużo, powiem wam szczerze, też bardzo lubię jego śpiewki. No wyda, postaram się więcej, może właśnie wracał do tych lat, może nawet wcześniejszych, 60-tych, 70-tych. No ale teraz jademy dalej z tym koksem, bo już tak zostało mi pół godzinki. Teraz taką bardzo popularną ostatnio śpiewka, trochę wspomagano tą AI, sztuczną inteligencją, no ale no takie mamy czasy, no co zrobić. Niektórzy to krytykują, że to tak nie do końca powinno być, no ale jak coś wpadło w ucho, no to co zrobić. Także za chwilę zaś pojawi się Roman, tym razem będzie masową, albo przynajmniej będzie chciał. A potem do wszystkich emerytów polecą pieśniczki, także kochani, bawimy się jeszcze na tej mojej audycji pół godzinki, a także w pryncypecie od godziny 20. Bawić was będzie Peter Skeln.

No, kochani, kochani, moi drodzy słuchacze, powiem wam tak, no ja już po prostu się z wami będę żegnął, no bo już niedługo godzina 20. Peter sam się mi zameldował, że jest gotowy do grania, będzie wam umilał ten piątkowy wieczór, będzie wam zbawił pocisku fleki i takie różne, tak jak on to umie, nie ino, bo umie tak samo też prowadzić fajniste audycje tematyczne, ale to nie ta pora, nie? Nie ten dzień. Także kochani, było mi bardzo miło, żeście mieli ten radyjok nasz zaszaltrowany, żeście spędzili te dwie godzinki z Johanem z tych gryfnych śląskich piekor. Ja sam jeszcze kukam na ta kasla. No i podsłuchowywać, tak to wolno? To, ale podsłuchowaczka z Facebooka pisze, prawda jest taka, ode mnie zagranie masz dziś buziaka. Jeronie, dobrze, że moja nie ma zaszaltrowanego radio, bo patrzy tam na jakiś swój serial, bo by mi się dostało, nie? A, no, nie, no myślę, by nie było tak źle. Dobra, podsłuchajwaczko, tobie też bardzo dziękuję, że słuchałaś tej mojej audycji. Zachęcam do tego, żeby mieć ten radiok dalej zaszaltrowany. No i zapraszam na audycja od Petra z Köln. A ja wam powiem już do następnego razu. Trzymcie się, kochani. Życzę wam wszystkim fajnego weekendu. No i do następnego razu. Pa, kochani, trzymcie się.

Guten Abend i najpierw, jak zawsze, chciałem podziękować temu, co grał przede mną, a był to nasz kolega Johan. Johan, piękne dzięki, Karlusie, pozdrowienia do domu, tych, co ciebie lecą. Fajnego wieczorka, życzę wszystkiego dobrego. No i jak ja zawsze na Johana godą, ale on też to godą, ja. Johan był fajnie pofaflą, pobeblą, pra pocis fleki i poszą. No. I teraz kozą mnie też beblać i pociskać fleki, pra. Co, moi drodzy. Ja dzisiaj, co ja do was mam, szczerze, wszystko i nic. Co kto chce, jak mam, to oczywiście wciepna. No coś, jak tylko trzeba pomieszał, no ja, no coś tam muszę mnie zawsze wciepnąć, pra? Ja do tej muzyczki na pewno też jeszcze coś dołączymy, ale najpierw musimy się tak troszkę rozkulać, okej? Okay?

Ja, mówię, ja się sam zagapię troszeczkę, bo jeszcze sam muszę coś poszykować trochę, nie? I chciałem powiedzieć tak. Na dzisiejszy wieczór piątkowy będą piosenki do każdego. A jak do kogo nie będzie, to niestety będzie musiał się łopsztelować. To też mono coś dostanie to, co chce słuchać. Ja, to by tak na tyle było na razie.

So, moi Rostomili, dzisiaj możemy trochę pogadać, oczywiście nie cały czas, bo to się na pewno bym zmierzło, ale jest też takie coś jak Dzień Kartofla, nie? No i tutaj, że poczytał prawie we koś, czekajcie, Kośmidra, ja we Kośmidra jest czwarty dzień kartofla. No to na pewno dożynki są i tak dożynki gminne i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi mi coś innego. Kartofle oczywiście każdy z nas je, jedni więcej, jedni mniej. No bo trzeba powiedzieć, że ten kartofel, jak go uważycie i zaraz się go je, no to on ma pieruńsko kupa kalorii, nie? Ale bez mała naukowcy powiedzieli, że jak dzisiaj kartofle uważysz, a jutro je zjesz, to ci świerci tych kalorii je wiek. No bez mała to jest prawda, ale nie o to chodzi. Co? Moje pytanie jest takie. Co zawsze przeważnie w 95% ludzie na wsi, jak kopali, jak byli wykopki, nie, kartofle, co po tych wykopkach pierwsze robili na obiad? Ja. Nie to, że kartofle uważali. Ze kartofli, ale co? To jest moje pytanie do was. A ja mam tutaj taki jeden kawałek, mam jeden eksnot, co śpiewa szlagera maszyna, kartofle ze kiszką. No ale to, no jedni, ale to, ja bym chciał inną odpowiedź, nie? Ale posłuchamy tej piosenki?

Jester, kuś, ja ci tego tana fafleli, kartofle z kiszką. Ja mówię, kartofle z kiszką są dobre, ale do tego jeszcze musi być zecaj. Ja. Ale, nie chodziło tu o to, co kupa ludzi po wykopkach pierwsze robią z tych nowych kartofli. Czekajcie, popatrzę. No, na razie jeszcze rząd nie dozna, to jeszcze jedna piosenka posłuchamy, a potem ja wam powiem, co my zawsze w domu robili, nie?

Oczywiście ten stary kawałek na pewno każdy z was już nie raz, nie dwa i nie trzy razy słyszał. 80 lata, a teraz do mojego pytania przechodzimy. Also, to co ja wiem, to u nas po wykopkach prawie wszyscy ludzie, jak zależy, jak tam rano wykopali, na południe byli doma, to w tym sam dzień jeszcze z tych świeżych, nowych kartofli musieli zrobić tarte placki, nie? Also placki z kartofli, Reibekuchen inaczej, ja? Ale my go dali placki z kartofli, nie? My zawsze w domu też tak samo robili, ja? Po wykopkach też. Oczywiście do dzisiaj też się tak robi, jak się kupi u Bauera, nie tam w Aldiku, albo kaj tam w Lidliku, to tam nie są kartofle, ale jak kupicie u Bauera nowe kartofle, to pierwsze zaro robia zaro placki, nie? No i teraz też, w tym tygodniu, że kupią nowe, bo jak u Pamponia kupię nowe kartofle, ale tych fajne, nie? Zrobił ich placki, nie? Moja przyszła z roboty, kurde, placki gotowe. No, ale zaraz poznała, bo pana ty, tyś był u Bauera po kartofle, bo do mnie to widać. Te placki są całkiem inne. Z tych świeżych kartofli, takie placki, bo wam powiem, zróbcie się, nie pożałujecie, jest to richtig coś dobrego. Jak tak od czasu do czasu takie coś, powiem wam, smakuje lepiej jak kluska i rulada. O, bo kluska i rulada mamy, no ja, kiedy chcecie, nie? No placki też, ale te świeże kartofle nie ma, kiedy chcecie. Nie, nie, bo to ino je, jak te wykopki są. O, to się liczy. No i ciekawe, czy ktoś z was też tak robi. Okej, a my już zagramy. Żyj chwilą, która trwa i oczywiście muzykanty.

So, moi rostomili, witam pierwszego gościa. No i co tutaj? Widzę, że ktoś tu pisze właśnie o kartoflach, o ziemniakach, a jest to Ola z Prudnika. Witam, bardzo miło. Dobry wieczór, Olu. Witam, witam. Pozdrawiam cieplutko i oczywiście przechodzimy do wpisu. Ola pisze tak. Witam, Peter. Serdecznie pozdrawiam Ciebie i Gabi oraz wszystkich słuchaczy. Życzę Wam cudownej audycji. Dzisiaj na antenie wracają wspomnienia. Przypomniało mi się, jak to dawniej u nas bywało na wykopkach. Nieważne gdzie dokładnie i na jakie pole chodziło się zbierać te ziemniaki. Tradycja zawsze była jedna. Na koniec musiał być grill. Tak jest, ognisko i ten niezapomniany zapach świeżo pieczonych ziemniaczków wyciąganych prosto z gorącego popiołu. To były piękne czasy i cudowne chwile w moich dawnych stronach. Wysyłam najcieplejsze sentymentalne pozdrowienia dla wszystkich, którzy pamiętają te wykopki. To był wspaniały czas. Ludzie się zbierali. Każdy szedł do sąsiadów pomagać, gdzie były wykopki. Niezapomniane chwile. Moi drodzy, powiem szczerze, trzeba się z Olą zgodzić. Ola, masz rację, nie na 100%, na 150%, bo tak było dawniej, tak było. Chodziło się do sąsiada zbierać, bo sąsiad dzisiaj miał wykopki, bez pieniędzy, bez niczego. Ludzie nie patrzyli, kto ile ma forsy, kto zapłaci, nikt nie zapłacił. Ludzie po prostu dzisiaj szli do tego sąsiada i tak jest. Po wykopkach było wielkie ognisko. To ognisko było z tych naci. Nie wiem jak po polsku. No naci chyba. No, z te naci. Ognisko się robiło. Te ziemniaki się wrzucało do tego, do tej fojerki i oczywiście się jadło. Nieraz było tak, że ten, kto te wykopki miał, no, my tam byli dzieci, to nie, ale jak tam byli chłopy, to zawsze tam jakoś flaszeczka się znodła, popili po dwa, po trzy. Ja nikt tam nie pił ile dużo, ale trochę i po prostu jeszcze ten wieczór przy tym ognisku spędzali, jedli, rozmawiali i na drugi dzień drugi sąsiad miał wykopki, wszyscy szli do tego drugiego pomóc. I tak to było dawniej. Tak jest, Olo, masz rację. Pamiętam, bo u nas też tak my robili. Ale w domu, czy to na drugi dzień, na obiad musiały być tarte placki z tych nowych kartofli. Co? A za chwileczkę spytamy się, bo to jest ważne. A na razie Klaudia i Kasia Kwołka, jesienna uciecha.

So, ja, oraz Prudnika fajnie napisała i racja, i na pewno nie jedni z was to samo robili, my też tak robili, ale te tarte placki też były robione. Następne pytanie, bo kto z was robił, ja bym powiedział szczerze, ja tutaj jeszcze w Niemcach tego nie robił, zabajtla, okej. Okay. Zabajtla, jak w domu my byli, to mieliśmy taki piec był na wągiel, o, co się po prostu tam, no, gotowało się i do zwierząt, nie, no, blacha się gotowało na to, nie, piec na wągiel i blacha. Więc też my potem te kartofle ostrugaliśmy, takie plastry się kroiło z tych kartofli, nie, no i na ta blacha dowaliśmy te kartofle. No, trzeba było uważać, żeby się nie spoliły na węgiel, no i trzeba było je przewrócić, nie? I wtedy też takie coś wyrobili, zabajtla. No, muszę wam powiedzieć, że smakowało to, kurde, no super, super. Niby nic takiego, bo to nie było nic takiego. No kartofel, no co? Kartofel w plaster i położony na piec. I ciekawy jestem, czy ktoś z was też takie coś robił kiedyś i czy ktoś jadł też takie coś, nie? Dajcie znać. A my jeszcze jeden fajny kawałek od Kasi i Klaudii Kwołki puszcza Przygody Czas. Bo ta pierwsza piosenka Jesienna Uciecha. Fajna piosenka, no jesień po leku będzie i na pewno też jesienny czas też jest fajny.

Co następnym gościem jest tu Piotr. O, Piotr, witam, witam, Karlusie, ty Piotr. Jo, Piotr, to się zgodzimy, ja. Halo, halo, melduje się kolejny słuchacz Radio Gra, więc można zaczynać wieczór. Pozdrawiam wszystkich i proszę coś skocznego. Pozdrawia Piotr. Piotruś, nie wiem skąd jesteś, no ale nieważne, po prostu jak coś skocznego, może napiszeć skąd jesteś, ja? No, ale jak nie, to nieważne. Obojętnie skąd, jak coś skocznego, to ci powiem, tak mi wleciało tutaj Leszek Wilec, taki fajny stary kawałek, hej, piesiada, bo to jest riktik skoczny, więc możesz poskokać.

Co piątno, myślę, że sobie poskokołeś przy tej piosence, co Leszek Filec pośpiewał tutaj, nie? A my dalej. Ola z Prudnika pisze, prawdziwa magia starego pieca kaflowego nic nie przebije smaku ziemniaków pieczonych bezpośrednio na rozgrzanej żeliwnej blasze. Krojone w cienkie plasterki, rumiane, chrupiące i opruszone samą solą. Tak jest. Trzeba było uważać, żeby się nie poparzyć, ale nie dało się czekać. To był czysty, genialny smak. Do którego dzisiaj wracamy na antenie, a ślinka cieknie na samą myśl. Ola z Prudnika, masz rację. Już tak pomyślisz, nie? To już tyle lat temu, o Jezu, to 60 lat temu, ja. Ale ten smak zostanie w pamięci i tego smaku nikt nam nie odebierze. Tak jest. Fajne, rumiane, brązowe i solą posypane, ojej. A do tego, no nie każdy lubi, ja lubię, do tego piliśmy swojskie siadłe mleko, albo swojsko maślanka, bo u mnie w domu na przykład zawsze było, no bo wiadomo, gospodarko mało, ale do siebie było zawsze. Tak jest, to ten świeży ziemniak, ten nowy ziemniak, bo stare to już potem tak nie, to do tego, że ta skropia, ten smak jeszcze jest tam w środku. No i oczywiście, kto tego nie jadł, no to po prostu mo pecha. Ale następne pytanie powiem takie. O, Ola, na przykład, jak ty robisz placki ziemniaczane? Bo zawsze coś trzeba do tego dać, nie tylko ziemniaki, wiadomo, że posolić i tak dalej, ale coś trzeba do tego dać. Więc poczekamy, może ktoś robi inaczej. Klawina Jung w piosence Atom Lose. No i Ola, narobiliśmy smaku.

0: So, vajras domili, już my tu są i witamy następnego gościa ze Kölnu, Georg Kelln. Halo Georg, schönen guten Abend. Georg pisze, dobry wieczór wszystkim. Co do kartofli, to bardzo dobre są gratin, czyli zapiekanka z cienkich plastru. A, po prostu pycha, jak placki ziemniaczane, też są bardzo dobre, ale lepiej gdzieś na zewnątrz robić, bo tak całe mieszkanie 3 dni pachnie na placki i olej. A my jemy te placki najlepiej bez niczego, albo ze śmietaną, albo ze łososiem wędzonym, ze apfelmusem prawie wcale nie jemy. Fakt, że kartofle można przygotować na różne sposoby. Fajny ten dzisiejszy temat i zarazem pomysł, co gotować na następne dni. Miłego wieczoru wszystkim życzę Georg z Kölnu. Georg, piękne dzięki, żeś sam troszkę nasypał tego, ale ci powiem, jest fakt. Te placki ze apfelmusem to ja tego nie jem, bo mi to nie smakuje. No tak Niemcy są nauczeni, oni to tak jedzą. Ja lubię po prostu jedno ten placek posolić i do tego maślunka albo kiszka, nie ma nic lepszego. Ale napisałeś placki z łososiem wędzonym. Super. Moi drodzy, jeżeli żeście tego nie jedli, polecam, spróbujcie. Byliśmy w Bad Wildungen, tam był festyn. Tam, że miód po raz pierwszy ten placek z tym łososiem wędzonym. Muszę powiedzieć, coś dobrego. Bardzo dobre. Smakuje superowo. Ja. Apfelmus, no jak to lubi. Raczej z Polski nikt tego nie je. To są Niemcy nauczeni jeść te placki ze apfelmusem. Ja, co jeszcze? Georg, spytaj się twojej żonki, jak robi placki tarte, czy dowo też do tego, jak już są potarte, wszystko zrobione, czy dowo też do tego tartobułka? Jak nie, to powiedz, że mo dać i potem niech, a co potem możesz ocenić, bo moi drodzy, kiedyś dawno temu, też na radiu, mieliśmy taką jedna pani, ona była zawodowo kucharka. I też o tych plackach my go dali, no i ona też pisała to i potem powiedziała tak, wszystko robicie dobrze, ale jedna rzecz tam nie dajecie, po prostu dejcie tartobułka do tego wymieszać. I zobaczycie, od tego czasu, jak robię placki, zawsze dodaję tartobułka. Dlaczego? Bo te placki są super chrupiące, eleganckie. Spróbujcie, będziecie widzieć. A może ktoś inny coś jeszcze wie o kartoflach, co dobrego zrobić? Ale już też zagromy coś. Paweł Golecki, tam daleko, a potem Di Amigos.
1: Daleką podróż wyruszyć chcę.
0: Georg, dzięki za wpis.

Tam daleko i Paweł Golecki. Piękna piosenka. Zo, Ola z Brudnika napisała: moje placki ziemniaczane są pospolite, ale mam sekret. Zawsze dodaję trochę białego syra, o, dzięki czemu nie czernieją. Oczywiście to na cebulki, normalna rzecz, też musi być. Kurde, Peter, bo robię się głodna, a placków nie będę smażyć o tej porze. Nie, Ola, nie rób, nie rób. O tej porze nie rób, bo placki są trochę ciężkie na żołądek, więc mogłabyś mieć. No ja, lepiej nie, ta noc mogłaby być do ciebie nieprzyjemną, no więc nie rób. Ale tobie tutaj interesuje, do placku wdajesz trochę białego syra. No ciekawe, ciekawe. No kurde, następnym razem spróbuję. No a co? Trzeba spróbować to, co inni ludzie robią też, no. A cebula, bez cebuli to nie placki. I oczywiście jajko musi być, bo bez tego to się też nie da. Okej, Ola, dzięki za wpis i za chwileczkę mowy naszego fajnego kolegi Güntra. Halo Günter, już za chwileczkę. Di amigos i Baby Blue,

Baby Blue i The Amigos. So, witamy i pozdrawiamy naszego wspaniałego kolegi Gintra. Halo Ginter. Ginter pisze tak: jeśli już mowa o wykopkach, to zaś ten mój dziób parza. No to dobrze. I upiększa te wykopki wierszykiem. Jesienny wiatr dmucha, liście lecą z drzew, na polu od rana cała wieś śpiewa. Traktor głośno pyrka, maszyna już rusza, aż się do tej pracy raduje dziś dusza. Ziemniaki, ziemniaki okrągłe i małe, w brunatnej ziemi ukryte przez lato całe. Dziś kopaczka zręcznie z rzędów je wyjmuje, a każdy zbieracz w pasie się zgina i trenuje. Wiadra szybko rosną, worki się napełniają, dzieci i dorośli wesoło rozmawiają. Kto znajdzie największego, ten królem zostanie. A wieczorem wszystkich czeka wielkie świętowanie, gdy praca skończona i pole już puste. Rozpalimy ognisko wielkie i tłuste. W gorącym popiele ziemniaki upieczemy, ze solą i masłem, ze smakiem zjemy. Niech mi ta pani wybaczy, co powiedziała przed chwilą, jak to było na tych wykopkach. Ja to podsumował wierszem. Pozdrawiam. Wykopki to było coś pięknego, począwszy od rolnika, skończywszy na dzieciach. Napisał Günther. Ja, Günther, piękne dzięki za fajny wiersz o kartoflach, o wykopach. Super, super, piękne dzięki. No i może racja, ja. Jedni, no ja powiem tak, że na pole tam żaden nie brał masła, nie jak się te kartofle ciepało do fojerki, ale i tak były dobre, jak ta skóra była taką, jak kurde, no nie wiem jak to powiedzieć, no tak trochę chrupiąco, nie, ach, ludzie kochani, nie tak jak dzisiaj. Dzisiaj to by trzeba najprzód umyć pod gorącą wodą i tak dalej, ludzie kochani, kto to widział? Do dzisiaj wszyscy żyjemy, dzięki Bogu, nikt chory z tego nie był, nie? Z te piosku trochę się otarło na fojerka i coś pysznego się jadło, ja. Zo Ginter, piękne dzięki za wpis, fajnego wieczorku życzę, to i Mirek Szołtysek do nas.

0: Kasia napisała tak. Dobry wieczór, jeśli można, poproszę Modern Talking, You My Heart. Tak się to chyba czyta, nie? You My Heart, You My Soul. Nie ma sprawy. Ja to po prostu odpisał, nie skopiował. Nie ma sprawy, już to jest. Kasia, nie ma sprawy. Jeżeli mam, to nie ma najmniejszych problemów. Ale czasami ludzie chcą coś takiego, co nie mam, no to trudno. Ale w tej sytuacji Modern Talking, no ja, stary utwór Dieter Bohlen und Thomas Anders i już.
1: Ten kawałek gramy dla ciebie.

So, moje Rostomile, już wiemy, co nowo Tereska z Kölnu do tych placków, bo Georg Köln pisze tak. A więc moja Tereska nowo do tych placków jajko, to jest normalne, jajko, mąka, cebula i czosnek i sól. Wszystko na oko. No to, no toć. Ino na oko. Ale powiedziała, następnym razem spróbuję ta bułka tarto. Na twoja odpowiedzialność, Peter, nie ma sprawy. No ja, ale mogę to sobie wyobrazić, że będą chrupiące. Fajnie też smakują placki ze sosem pieczarkowym. Ja to prawda? Albo ze gulaszem, ale żeś no wszystkim smaku narobią z tymi plackami. Może moja Tereska zrobi jutro. Genau. Tak coś czuję, że dałeś pomysł na obiad. Georg, nie ma sprawy. Jak się go do placki, to jest taki tuni obiad, nie? A smakuje super. Ale żeś tu troszkę mi temat, nie to, że zepsuł, ino odskoczyłeś, bo tutaj muszę ci powiedzieć naprzeciw, że wiadomo, że to są placki ziemniaczane z gulaszem, ale to już jest placek po węgiersku. Nie? To już jest placek po węgiersku, a nie nasz śląski, polski placek tarty. Nie? Placek ze sosem pieczarkowym, oczywiście to już też nie jest ino ten placek, bo to tam jest zaś coś. No i ostatnio jak ich te placki robił, teraz to było wczoraj, nie? Wczoraj, że ich miał placki. I powiem ci, moja Gabi przyniosła, była tam u jednej pani, ty i wierzysz albo nie,

A to kurde mnie to coś tobie tak korci, że ten biały syr dodać muszę to zrobić. Ale dzisiaj nie, jutro też nie, po urlopie. O, po urlopie na pewno zrobię. Co? Georg, pozdrowienia do Tereski. Aha, co jeszcze chciałem powiedzieć? Georg, no powiem ci, prawda, my nie mamy w domu tarty bułki ze sklepu, nigdy nie mamy, bo to jest takie jakaś chemia, jakieś to jest szajse, więc tarta bułka zawsze normalno, jas, bułka wyschnie i się potrze, wtedy jest prawdziwo tarta bułka, więc taką bułka dodową do tych placków. Co? Okej, okay, new for you.

Zo, moji roztomili, no i tak dzisiaj my jedni drugim narobili smaku z tymi plackami, pra, no i tak to jest. Zo, okej. Okay. Georg z Köln pyta się, a takie pytanko, jakie kluski robisz, Peter? Te normalne, białe albo czarne ze tartych kartofli? Georg odpowiadał na pytanie we 120%. Kluski w domu nie muszę cię chwalić, bo no czy nie muszę cię chwalić. Kluski w domu przeważnie robię ja. Moja Gabi, ona piecze mięso, robi inne rzeczy i tak dalej. Ale kluski robię ja, więc normalnie robimy białe kluski. Normalnie. A niekiedy, jak się to godo, ab und zu, od czasu do czasu, jak mi przyjdzie smak na takie czarne kluski, no to ci powiem, do tych czarnych klusek to musi być coś ekstra. A coś ekstra do mnie, no to powiem tak, to musi być coś z gęsi, nie? Albo gęś cało, no ale cało za dużo. Albo kitka z gęsi, nie? No to wtedy pasują te czarne kluski. Ale ja robię nie tak, jak dawniej w domu się robiło, jak jeszcze uma żyła. Ja normalnie robię jak białe kluski i do tych białych 3-4 kartofle no potrzeć, wymieszać i koniec. To są takie czarne cygańskie kluski. Bo richtig czarne kluski, Georg, powiem ci szczerze, nie wierzę, że ktoś tu jest na tym radiu. Nie wiem, może twoja Teryska robi, ja? Ale tak żaden z nas już takich kluzek prawdziwych nie robi, że te kartofle trzeba było potrzeć, trzeba było je dać obkapać, obkapały, nie, te potarte kartofle, potem do tego się dało ta mąka kartoflana, nie, no i z tego robiło się kluski. Jest to pieruńska robota, bez toż raczej tego żaden więcej nie robimy. Na pewno ktoś jeszcze jest, no. Georg, nie wiem, czy się zadowolony z mojego pytania. Wiadomo, do kluzek jedni dawają, ja zawsze dawam jajko całe, jedni, jak się ostatnio kiedyś robi jakąś audycję, jedni dawają łyżka masła do tego, ja nie dawam. Po prostu sol, jajko, kartofel, mel i to jest wszystko. No, okej. Okay.

So, no i Ola z Prudnika chyba ten smak dalej ma. Ola pisze, Peter musi spróbować. Robię te placki ziemniaczane z białym serem i naprawdę gorąco je polecam. Nie ma sprawy, Olu. Na pewno, 100% zrobię. Są genialne, smak jest po prostu pyszny, a ja nie wiem, czy jutro nie zrobię, tak myślinka już leci na samą myśl o nich, ale narobiłeś, jutro będzie tarty ziemniaków. Olu, już powiedziałem, że teraz nie, bo w środę wyjeżdżamy, nie ma nos, i dopiero po urlopie, jak przyjademy do domu, na 100% robię placki i dodaję tego białego syra. Nie ma sprawy. Trzeba wszystko spróbować. No. So, Georg z Kelnu pisze jeszcze, ja dokładnie nie takim całkiem czarny, ale takie cygańskie. Ja, te są dobre i masz rację. Do tego pasuje gęś albo kaczka, ryktyś. Takie całkiem czarne to jedliśmy, jak byliśmy raz we Poznaniu. To się tam jakoś nazywa, ale wiem, nie wiem dokładnie jak. A, okej, Georg. No ja takie czarne pamiętam za bajtla, ale to też nie robili kosz do niedziela. Nie, nie. To jedno tak od czasu do czasu. A, przyznam ci rację, że gęś i kaczka, no ja... Dobra, nie gadamy więcej, bo to no, jest najlepsze. No. Okej, zagramy coś razem ty i ja i zespół Nastroje.

So, moi drodzy, po leciutku będziemy kończyć tutaj. Pora piosenek jeszcze na pewno wleci, ja. I aha, teraz muszę się zachowywać grzecznie, bo moja frau tu pisze, nie? Gabi z Kelnu pisze tak. Cmoki, kochany prezenterze. No toż i ja muszę się do tej kulinarnej audycji dołączyć. Najpierw pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Teraz muszę powiedzieć, czemu to Peter te kluski robi. Przede wszystkim Peter lubi kluseczki, aha. A ja nie lubię się bawić. Moje są kluski, takie po chłopsku, że trzeba ją trochę pokroć. A Petrowe to są takie na jeden roz do gęby. Muszę przyznać, że wszyscy wolą te Petrowe kluski. A ja tak po cichu powiem, żeby Peter nie słyszał, że mnie to je na rękach. Ha, ha. Cmoki do kłodu i dobrej nocy życzę, pisze Gabi z Kelnu. Widzicie, taka jest moja żonka. No, ja wiem, ona lubi, jak ja te kluski robię, a ja bym powiedział szczerze, mnie to sprawiło, no, przyjemność. Ja lubię tam ciaprać rozmaite rzeczy. Mnie to tam wiele nie robi z tego, czy to kluski zrobi, czy cały obiad zrobi, czy krupniaki, rzymloki, kiełbasy, szynki. To nie jest żadna robota. O, jeżeli to komuś sprawi przyjemność, to zawsze to zrobi dobrze. O. Okej, ale na razie kluzek nie robimy, bo na urlopie się pójdziemy na kluski. O, dobra, okej. Fajny kawałek von Deutsche Schlager 2026 Frau meines Lebens. Gabi z Kelnu, dziękujemy za fajny wpis.

Co, Wojras, to myli, co jeszcze chciałeś powiedzieć? No niestety nie ma jeszcze wypisane tematu na audycję niedzielną od godziny 11, ale będzie. Powiem wam, że jutro na pewno pojawi się temat na ramówce, to jutro poczytacie. Powiem szczerze, jeszcze mi tak nic nie wpadło do głowy, co by w ta niedziela zrobić. Czasami człowiek ma kaindzi myśli i nie wie, ale zastanawia się jutro i będzie pisało, co w niedziela będzie za temat, a na pewno coś tam będzie. Andreas Onori. Gute Nacht, mein Schatz.

Co? Ola Sprudnika. Ola, to chyba jest ostatni wpis tutaj od ciebie. Już zamykamy konsolka. Ale teraz mi jedna myśl wpadła, nie? Ale za chwileczkę. Ola pisze tak. Peter, to była pyszna audycja. Przepis na idealny program radiowy. Masz opanowany do perfekcji. O, dziękuję bardzo. Tylko teraz mi w brzuchu burczy i do jutra nie zasnę z głodu. Dzięki za świetną energię, miłego wieczoru dla ciebie i całej radiowej ekipy oraz udanego wieczorku. Ola, piękne dzięki za miłe słowa i powiem tak. Muszę się podziękować przede wszystkim u ciebie, bo ty dzisiaj brałaś najbardziej udział w tej audycji ze mną. No, można powiedzieć, że tak prawie, że my obydwa te audycje zrobili. Oczywiście dziękuję wszystkim innym. Georg z Kelnu, potem jeszcze nasz fajny kolega Ginter, Gabi z Kelnu i jeszcze tam ktoś pisał, nie? A za wszystkim, co pisali, piękne dzięki, ale też wszystkim, co słuchali i smaka dostali, też dziękuję za to, że z nami byli. So. Więc Ola, zawsze jeżeli słuchacze pomagają, to jest lepiej i łatwiej. So. Ale przyszła mi teraz taka jedna myśl. Dzisiaj tego tematu nie będziemy poruszać, następnym razem powiem wam tak. Kiedyś, dawno, dawno temu była taka grupa i tam gotowali wszyscy. Byli i jedni byli nawet zawodowi kucharze. I tak my sobie tak rozmawialiśmy, pisaliśmy o takich różnych potrawach. I tak, mięso z indyka. Nie cały indyk, tylko pierś z indyka normalnie jest sucha, bo jest sucho, nie? Ale jest na to przepis, jak tak przyprawicie pierś z indyka, ludkowie palce lizać. Nie ma nic suche, jest po prostu super. Ja wam powiem, mnie to kiedyś doradził taki zawodowy kucharz, nie wiem skąd tam był, z Polski. Jakżem to zrobił, no to jak się to godało? Poezja, o! Więc na ten temat też możemy zrobić na króciutka audycja następnym razem. So. Okej, okay. New for you, przedostatni kawałek na dzisiaj.

Tak wiosna na niebie to najpiękniejsza z wszystkich gwiazd. To ona właśnie dzisiaj do ciebie przyprowadziła mnie. Wiem, że jak złocistą gwiazdą zaś zaświecisz mi, pomachą do ciebie i piknę

Za moje dostąpienie jeszcze raz piękne dzięki za fajną zabawę z wami. Było mi bardzo, bardzo przyjemnie tutaj z wami. Teraz życzę wam fajnej, spokojnej nocki, jak będziecie spać. Oczywiście na jutro fajnej soboty, fajnego weekendu. Trzymajcie się zdrowo i do następnego usłyszenia.